jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

rozmowie czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

0: ритми гітара, і Джон Гаррісон на соло-гітарі, і теж створював специфічні бульбашкові звуки за допомогою соломинки для молока, опущеної у склянку води.
1: Барзо спритне застосування соломки, яка, як відомо, є неекологічна. Ośmiornica. Istota, która buduje podwodne ogrody, jest bohaterką, patronką naszej dzisiejszej audycji. Ośmiornica to pojęcie zoologiczne. Oktopus to głowonóg z rzędu o tej samej nazwie. Dwuskrzelny o ośmiu ramionach. Na ogół, choć nie zawsze, jednakowej długości tułów mający workowaty, przeważnie bez płetw i występuje w licznych ośmiorniczych gatunkach. Teraz uwaga, cytaty będą niestety wstrząsające. Słonimski, poezja lśniącym ciosem topora, odrąbują macki wyciągniętej na pokład statku ośmiornicy. Z pustego otworu wysunęły się najpierw dwa długie, oślizgłe ramiona potwornej ośmiornicy pokryte ssawkami wielkimi jak tarcze. Potem wypełznął ich kłąb cały i wreszcie pokazało się wielkie, zielono-błyszczące oko. Taki to cytat, a jeszcze Julian Tuwim. Sącym octem myśli ośmiornica w uścisk drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Ośmiornicą. Drzewo chwyciłem, żeby je zwyciężyć. Wieści podwarszawskie. Z naszego punktu widzenia również ośmiornice prowadzą bardzo rozwiązły tryb życia. Kiedy przychodzi czas godów, samce i samice romansują z wieloma partnerami. Luiza jest ośmiornicą leniwą. Poza porą posiłku, kiedy wypręża macki i gwałtownie przyobleka się w czerwień, siedzi zwinięta w kłębek w rogu akwarium, niewiele robiąc sobie z tłumów zwiedzających. Beata Jajkowska, Zabójcy z akwarium gdyńskiego. W swych dziejach ośmiornice utraciły wydłużony kształt, a ich głowa nie znajduje się ani z przodu, ani z tyłu ciała, ale właśnie w środku. Marcin Ryszkiewicz, przepis na człowieka. Ale ośmiornica po polsku mówi się również w ten sposób o organizacji przestępczej. Więc kiedy słyszymy, że ośmiornica zrobiła coś bardzo złego, to niekoniecznie mamy na myśli tę sympatyczną morską istotę. Ośmiornica to inaczej, podaje Wielki Słownik Języka Polskiego, zorganizowana grupa ludzi prowadzących wspólne interesy i podejmujących działania o charakterze przestępczym. Cytaty z polityki. Ośmiornica ma na sumieniu produkcję narkotyków, wymuszenia, zamachy i zbrodnie. Sąd rejonowy w Łodzi aresztował dwóch członków tak zwanego zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy. To chyba najsłynniejsza z ośmiornic, ośmiornica łódzka, no, przestępcza.
0: I w українському варіанті, якщо ми говоримо про мафійну групу, то вживаємо, власне, синонімічного слова «спрут».
1: Głowa ośmiornicy, macki ośmiornicy, cytowane już zbrojne ramię ośmiornicy, procesy ośmiornic, wątek ośmiornicy pojawiający się od czasu do czasu. Policja rozbiła ośmiornicę. Różnie z tymi ośmiornicami bywa. Zdarza się, że ośmiornica jest siostrą potwora.
2: Niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: latający holender to ja. Obejrzyjcie mój tor z gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający holender to ja. Obejrzyjcie mój tor z gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Janusz Rywiński, Marian Glinka, tatuaż tango, utwór znany szeroko pod tytułem Latający Holender. Zrobiło się upalnie w tej piosence. Rzekomo jest to piosenka dla dzieci. Pochodzi z polsko-radzieckiego filmu muzyczno-fantastycznego Podróże pana Kleksa z 1986 roku. W reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, kiedy ta produkcja weszła do kin, 4 noce trwała balanga.
2: Академія пана Ляпки, такою є українська назва, а я задумуюся, як перекласти українською «баланга».
1: A ośmiornica dziś jest na tapecie, przywołana do tablicy, rozpatrywana ze wszech stron i z każdej macki, nie bez powodu. Tak, to właśnie dzisiaj. Święto, na które czekaliśmy długo, choć na nie nie zasłużyliśmy. Światowy Dzień Ośmiornicy. Okazja, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z najbardziej niezwykłych mieszkańców oceanów. Ośmiornice zachwycają inteligencją, urodą, zdolnościami adaptacyjnymi, poczuciem humoru, niezwykłym sposobem komunikacji, ale ich życie wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic.
2: Восьминоги належать до найрозумніших безхребетних. Вони вміють розв'язувати завдання, відкривати банки, вибиратися з лабіринтів, використовувати предмети як інструменти і навіть навчитися через спостереження. Їхня нервова система унікальна. Багато нейронів міститься у щупальцях, у цих руках восьми, завдяки чому вони можуть виконувати складні рухи майже незалежно від центрального мозку.
1: Добре, однак, мати 8 nóżek, czy tam rączek, jak kto woli. Ośmiornice szczególnie są zbudowane, niezwykłe, mają cechy fizjologiczne, chociaż ja w to wciąż tak do końca nie potrafię uwierzyć. Ale uczeni ludzie piszą, że mają ośmiornice 3 serca, niebieską krew i ciało pozbawione kości. Dzięki temu potrafią przeciskać się przez niezwykle wąskie szczeliny. Są też, uwaga, mistrzami kamuflażu. W ciągu jednej chwili mogą zmienić kolor, wzór, a nawet fakturę skóry, dopasowując się do otoczenia.
2: Ну і чого прикладом була Лаура, про яку ти цитував інформацію, коли розповідав про значення восьминога, ошмірніце з польського словника. Камуфляж потрібен восьминогам не лише для того, щоб ховатися від хижаків і полювати. Зміни кольору і цих візерунків можуть бути теж способом комунікації. Деякі види навіть здатні імітувати зовнішність, рухи інших тварин, щоб відлякувати, власне, противника.
1: Świat ośmiornic, ich spokojne bytowanie jest jednak dziś zagrożone. Przełowienie, zanieczyszczenie mórz plastikiem, niszczenie siedlisk, przyłów oraz zmiany klimatu wpływają na morskie ekosystemy, których ośmiornice są ważną częścią. Dlatego dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Ośmiornicy, przypomnę, ma przypominać nam nie tylko niezwykłości ośmiornic, ale także o potrzebie ochrony oceanów.
2: Восьминоги давно надихають культуру, поп-культуру, науку, від легенд про кракена до сучасних документальних фільмів, досліджень в галузі штучного інтелекту, нейробіології, м'якої роботехніки. Що більше ми

0: Tkwił w zapasach z pasami, nikt nie zdołał go pokonać. Aż do czasu, kiedy wyrósł Iwan, również ponadprzeciętnie wysoki i silny chłopiec, już w wieku 15 lat dorównał ojcu w sile. Iwan jako najstarszy pierworodny syn został na mocy prawa zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej w armii carskiej. Służba taka, przypomnijmy, trwała ćwierć wieku. W wieku 22 lat Pit Dubny opuścił dom rodzinny. W poszukiwaniu pracy trafił do Sewastopola, gdzie zatrudnił się w porcie jako tragarz przy rozładunku statków. Każdego roku przyjeżdżał na święta do rodziców i przywoził zarobione pieniądze. Ale pewnego roku Iwan nie przyjechał. Jego matka Hanna po długim oczekiwaniu zaczęła się niepokoić. Wysłała więc do Sewastopola męża, by sprawdził, co dzieje się z kochanym synkiem. Maksym pojechał, wrócił przez kilka dni smutny bardzo, do nikogo się nie odzywał. W końcu usiadł za stołem i powiedział do żony: Hanno, nasz syn Iwan porzucił pracę w porcie, wstąpił do cyrku i odszedł w świat. Później wizyty Pit Dubnego w różnych miastach wzbudzały sensacje. Zapełniał wielkie hale i zawsze jego przyjazd do danego kraju był wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności ukraińskiej. Pit Dubny znowu przyjechał i pokazał swoją siłę. Października 1886 року.
1: У Харкові тоді відкрито публічну бібліотеку, нині це бібліотека імені Короленка і друга за розміром фондів бібліотека України, яка містить близько 7 мільйонів видань, але будівлю було значно пошкоджено під час російських обстрілів у 2022 році.
0: Бібліотека Короленки трима ще функціонує, а направда зацне ма збіри. Pozdrawiamy bibliotekarzy i wszystkich czytelników tej ważnej placówki. Прем'єра фільму німецького «Hello, Mabel» в режисері Mabel Normand.
1: Це була американська короткометражна кінокомедія із Mabel Normand в головній ролі.
0: Зараз запрошуємо на фрагмент музики з того фільму. А, то вже, бо то фільм німецький. Добре. Października 1926 року.
1: Тоді відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо. І це був матч Славія з Праги і МТК з Будапешта.
0: Ну, велике видаження. Спорт появився się на антені радіо, яке допіро co się зродило. Ten człowiek, który miał komentować ten mecz dla czechosłowackiego radia, zrezygnował, no bo deszcz taki silny, ulewny padał. W ten sposób, ponieważ stwierdził, że jest z cukru i się rozpuści, stracił życiową szansę. Za mikrofonem stanął awaryjnie niejaki Józef Laufer, no nie niejaki, to słynny też speaker czechosłowackiego radia. Później działacz Slavii Praga, dziennikarz i stał się właśnie pionierem europejskiego komentarza sportowego. Niestety nie było wtedy możliwości nagrywania, utrwalania dźwięku, ale znamy pierwsze słowa. Transmisja rozpoczęła się od zapowiedzi: halo, halo, tutaj Letna, gdzie przed chwilą zaczął się mecz piłkarski Slavii z mistrzem Węgier Hungarią, bo MTK Budapeszt pod taką nazwą wówczas występowało. Znamy też wynik meczu. Slavia Praga, czyli goście, zwyciężyli 2-1.
1: Жовтня 1939 року.
0: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej ożył. Jako ostatnia jednostka polskiej floty opuścił Bałtyk i rozpoczął rejs ewakuacyjny do Wielkiej Brytanii.
1: Ожел або ж Орел – це легендарний польський підводний човен часів Другої світової війни, який увійшов в історію завдяки своїй безпрецедентній втечі, яку ми називаємо втеча Орла.
0: Занім оповіємо о тій учечці, кілька слов о самим окренті. ОРП «Ожел» – польський торпедовий окрент підводний. Zwodowany 15 stycznia 1938 roku, budową w dużej mierze

0: że sfinansowano ze zbiórki społecznej w ramach Funduszu Obrony Morskiej. W składzie Dywizjonu Okrętów Podwodnych Orzeł wziął udział w początkowym okresie obrony polskiego wybrzeża.
1: Z początkiem wtorgnienia Niemieckiego do Polski Orzeł wyszedł w morze i patrolował wyznaczony sektor Балтики. 14 вересня 39-го року через серйозну хворобу командира Генрика Клочковського і пошкодження компресора човен був змушений зайти у порт.
0: Orzeł wszedł do neutralnego portu w Talinie. Zgodnie z prawem międzynarodowym okręt miał prawo przebywać tam przez 24 godziny. Pod naciskiem niemieckiego ambasadora władze estońskie podjęły jednak decyzję o internowaniu jednostki.
1: Ale ekipaż pod komandowaniem wже nowego kapitana Jana Grudzińskiego здійснив зухвалу втечу. Моряки самі перерізали швартові троси, нейтралізували естонську охорону. Двох охоронців вивезли в море, пізніше висадили на шлюпці поблизу Швеції.
0: Polacy wyposażyli Estończyków w prowiant, butelkę alkoholu, $50 na bilet powrotny i list z wyjaśnieniem, że strażnicy stawiali opór i nie zdradzili swojego kraju.
1: Tak, żeby estońcom niczego poganego nie stało się. A dalej polski ekipaż wywiew czołgan z portu pod obstrzelom estońskich brzegowych baterii i bez karty począł ruch do brzegów Wielkiej Brytanii.
0: Gdy estończycy skonfiskowali mapy, oficer nawigacyjny Marian Mokrski stworzył własną mapę Bałtyku i na podstawie jego szkicu okręt bezpiecznie przebył ponad 3000 kilometrów i dopłynął do Szkocji.
1: І далі, що було, коли вже вони допливли до Великої Британії?
0: Związek Radziecki wykorzystał ucieczkę Orła jako pretekst geopolityczny. Stalin oskarżył Estonię o tajną współpracę z Polakami i niezdolność do obrony własnych wód, co wkrótce posłużyło jako wymówka do żądania baz wojskowych, a następnie aneksji państw bałtyckich.
1: Tak, i після цього ремонту човен увійшов до другої флотилії підводних човнів Королівського флоту, патрулював він уже Північне море і робив це дуже-дуже ефективно.
0: Оперując з Висп Брытийських, 8 квітня 1940 року підчас патрулу на Морзу Północnym затопив німецький фрахтовець Rio de Janeiro, przewożący wojska niemieckie w ramach operacji Weserimung. Informacja przekazana przez Orła była jednym z pierwszych sygnałów świadczących o niemieckiej inwazji na Norwegię.
1: А в 1940 році Орел вирушив у свій сьомий і, як виявилося, останній патруль в центральну частину Північного моря. Зв'язок з ним перервався і у червні 40-го року командування офіційно визнало субмарину втраченою разом із 60 членами екіпажу. Восьмого жовтня 1945 року.
0: В Кракові уродилася вспаняла поетка Ева Ліпська.
1: Ева Ліпська навчалася у Краківській академії мистецтв на факультеті живопису. З 1970 по 80 роки вона була редакторкою видавництва «Літерацкєго». Ліпська видала більше 20 поетичних книг, вона пише прозу, п'єси, є лауреаткою багатьох міжнародних польських премій і нагород. Її твори українською мовою перекладали, зокрема, Анатолій Глущак, Станіслав Шевченко, Юрій Завадський та Ія Ківа.
0: Jest autorką Ewa Lipska wielu tekstów piosenek, głównie z repertuaru zespołu Skaldowie, Marka Grechuty, a także, i to już za chwilę, Grzegorza Turnała. Między innymi taki wiersz wyśpiewał Turnał: nie baw się więcej kulą ziemską.

Nie baw się więcej kulą ziemską. Grzegorz Turnał, wiersz Wylipski. Teraz zmieniamy stylistykę. Też nieprzypadkowo 8 października 1948 roku urodził się współzałożyciel i gitarzysta zespołu. Jak to się wymawia? Punkowcy zawsze mówili po prostu Ramones. Johnny Ramone, który zmarł w roku 2004. Proponujemy utwór, w którym Johnny pozwalał sobie koncertach na niewielkie szaleństwo.

0: А ця восьминожна пісня мала назву «Октопус Сіт Барет» Роджер Кіт Сіт Барет, нагадаємо, британський співак, гітарист і композитор.
1: Уважаний за одного з найвибітніших представителів рока психоделічного. A to była bynajmniej nie psychodeliczna, codzienna od poniedziałku do piątku audycja pół na pół, piw na piw. Słuchajcie nas na żywo, słuchajcie naszych podcastów pół na pół i muzyczny urok, muzyczna lekcja na platformie podcastowej Polskiego Radia.
0: Piszcie do nas, nasza elektronna adresa 50 na 50@polskieradio.pl. Zwróćcie też uwagę, że my jest na Facebooku pół na pół, pół na pół. Jana Stępniewicz.
1: I Marcin Gaczkowski. A na pożegnanie jeszcze jedna data z kalendarza, tym razem muzycznego, 8 października roku 2005 chyba, uciekło mi. W Krakowie zmarł Andrzej Jakubiec, trębacz jazzowy, animator ruchu muzycznego. Facet, który pracował jako barman i zawsze pod barem miał gotową do gry trąbkę. On to w roku 1968 założył zespół Old Metropolitan Band.
0: I nie lubił, żeby za jego spiną ktoś robił czaje szuchraje.

0: akcji Sztuka dla Zwycięstwa. Ale inicjator akcji Sztuka dla Zwycięstwa mówi też o przesłaniu symbolicznym, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
1: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające i można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę. Tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
2: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений. Я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували – увага! Це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо, це найважливіше. Це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
0: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryluk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także m.in. wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
2: Powny перелік i митців, i їхніх робіт на сайті sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a серед цих прізвищ є теж.
3: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem, bo bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwumowna.
1: Nagadajmy nasze сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Rozmawialiśmy

0: Markiem Sikorą, między innymi o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще складно, що ніхтоже, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалазною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw, pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i cej materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jeśli wy звісності, якщо ви полюбили, а якщо не полюбили, то полюбити наш профіль на Фейсбуку, який має таку ж назву «Пул на пул, пів на пів». І там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати, rozmówców. Możecie pisać o tym, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcielibyście usłyszeć, kogo byście chcieli zobaczyć na naszym YouTube kanale, bo takowy też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50@polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jan Ostępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

Dnia formuny jedzie obrabiane drzewo wiezie, uobrabiane w cztery kanty zagrojtanu muzykanty. Uobrabiane w cztery kanty zagrojtanu muzykanty.

Gdy szy kropi, tam bez portek chodzą chłopy, a kobity bez kosuli, to się prędzy chłop przytuli. A kobity bez kosuli, to się prędzy chłop przytuli.

Rzecze, podejdź mnie, nie stój żeś tak blisko przy mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie.

Dżamala, bezcinna Dżamala, cina prawdy, cina cena to nasze dzisiejsze słowo dnia. Nasze, czyli autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Piw na Piw, o rzeczach, które ceny nie mają bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: ponad 100. Aukcja jest otwarta, zatem liczba osób artystycznych i artefaktów będzie się zmieniała.
1: Organizatory akcji trzy fundy, a nazwę akcji nagadaje nam...
2: Tomek Sak-Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć. Zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
1: Ja Tomek Sak-Sikora z Fundu Sikorki w Ukrainie. Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
0: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
1: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
3: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. I że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
1: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це було з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ще, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
3: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Bo to są równocześnie nasi obrońcy. Polski, Europy i czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby w całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
1: У світі точиться багато воєн, кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
0: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie

0: dla walczącej Ukrainy.
1: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je. Natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i на радіо. Купуємо те, що жовніжам є потрібно.
2: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд «Сікорки в Україні» витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон «Магура» за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони «Вампіри» по 460 тисяч гривень, але теж купуємо «Мавіки», «Отелі», «Матріси» з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
0: Ході о потреби обецне, біжонце, палонце, бо війна, правдива війна, точи ще зараз. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в свят.
2: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
0: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Але ініціатор акції «Штука для звичайства» мовить теж о przesłaniu символічним, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające i można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę, tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i

0: промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
1: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę... Ściągnęli тих артистів.
0: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
2: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwumowna.
1: Нагадаємо наше сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Розмовляли о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захочемо до заангажування ще і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest m.in. rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, m.in. o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще склада, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw, pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z Rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i cej materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jak się wy polubili, a jak się nie polubili, to polubite nasz profil na Facebooku, jaki ma takąż nazwę Pół на пів, пів на пів, і там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати, розмовців, можете писати о тим, що вам ще подоба, що вам ще не подоба, що хотіли

0: byście usłyszeć, kogo byście chcieli zobaczyć na naszym YouTube kanale, bo takowy też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50 @polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jan Ostępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

Noc padła na las. Las w mroku stał. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, by wspomnień jest mniej niż słów. Jednak

0: Водня.
1: Ціна.
0: Ціна. Слово ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu, jakoś

Dżamala bezcinna, Dżamala cina, prawdy cina, cena to nasze dzisiejsze słowo dnia. Nasze, czyli autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Piw na Piw, o rzeczach, które ceny nie mają bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: Nam?
1: Tomek Sak-Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
0: Я Томик Сак-Сікора із фонду Сікорки в Україні. Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
2: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
0: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
3: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach, że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
0: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це було з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ще, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
3: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Bo to są równocześnie nasi obrońcy. Polski, Europy i czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby w całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
0: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
2: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
1: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje.

0: natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i na radio. No, kupujemy to, co żołnierzom jest potrzebne.
1: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд «Сікорки в Україні» витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон «Магура» за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони «Вампіри» по 460 тисяч гривень, але теж купуємо «Мавіки», «Отелі», «Матріси» з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
2: Chodzi o potrzeby obecne, bieżące, palące, bo wojna, prawdziwa wojna, toczy się teraz. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в світ.
1: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
2: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Але ініціатор акції «Штука для звичайства» мовить теж о przesłaniu symbolicznym, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające i można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę, tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом.

0: innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę no, ściągnęli tych artystów.
1: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
2: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwumowna.
1: Нагадаємо наше сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Розмовляли о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захочемо до заангажування ще і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest między innymi rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, między innymi o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще склада, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw, pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z Rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i cej materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jak się wy polubili, a jak się nie polubili, to polubite nasz profil na Facebooku, jaki ma takąż nazwę Pół на пів, пів на пів, і там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати, розмовців, можете писати о тим, що вам ще подоба, що вам ще не подоба, що хотіли би ще услышати, кого би ще хотіли побачити на нашому YouTube-каналі, бо такові też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane.

0: Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50 @polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie.